0: Programski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
1: Aleksandar Hemon.